0: To jest moje Radio 24.
1: Serdecznie pozdrawiam.
0: Twój głos,
1: mieszkańców,
0: twoja
1: muzyka. Radomia i okolic. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, Bożyna.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: nowe gramy. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Francuska marynarka wojenna przechwyciła tankowiec o nazwie Death Peak na Oceanie Indyjskim, podejrzany o działalność w ramach rosyjskiej floty cieni oraz nielegalny transport paliw. Statek jest kontrolowany w związku z podejrzeniem korzystania z fałszywej bandery i łamania sankcji. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego jednostka ma powiązania z rosyjską firmą Sovcomflot i wcześniej transportowała ropę pod różnymi oznaczeniami. Służby francuskie oraz prefekt Reunion zabezpieczają obecnie statek. W wiadomościach międzynarodowych Wołodymyr Zełenski poinformował, że Kijów został zaatakowany rosyjskimi pociskami balistycznymi skierowanymi w lokalną elektrociepłownię. Prezydent Ukrainy podkreślił, że kraj nie otrzymał od partnerów wcześniejszych ostrzeżeń i wezwał obywateli do zachowania ostrożności przed kolejnymi atakami. Mimo ogłaszanych przez Donalda Trumpa doniesień o tzw. rozejmie energetycznym, Rosja kontynuuje uderzenia w ukraińską infrastrukturę. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centrum kraju, w Warszawie, termometr wskazuje 6 stopni Celsjusza. Warunki są nieco cieplejsze na zachodzie. W Gorzowie odnotowano 11 stopni Celsjusza. Na południu panuje chłodniejszy klimat. W Krakowie temperatura spadła do zera, a w Rzeszowie wynosi 1 stopień. Jedynie we Wrocławiu obecnie panuje sucha pogoda przy temperaturze 9 stopni Celsjusza.

Minęła szósta, dzień dobry, wstajemy. No ci, którzy nie muszą, niech sobie jeszcze trochę poleżą, ale ten czas na prawdziwą pobudkę już nadchodzi wielkimi krokami. Maciek Chorzowski, witam i zapraszam do godziny 10.

Ciekawe, czy jak się wypija dziennie 4 kawy, to jeszcze jest tylko taki nieszkodliwy nawyk, czy też może już regularny nałóg. No, bardzo to jest interesujące. Warto się nad tym zastanowić. No, a jaka jest prawda? Prawda leży gdzieś pewnie po środku. Ja się chyba zbadam, zrobię sobie test z internetu, czy to nauk, czy to jeszcze nawyk. Ale jak wypiję kawę?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku węzeł Zabrze Północ, węzeł Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S6, między Szadłukami a Karczemkami w kierunku Gdyni, trwa wymiana nawierzchni lewego i prawego pasa ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w kierunku Wrocławia, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz wyłączono prawy pas i pas awaryjny z powodu uszkodzenia dylatacji. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe Granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Jeżeli patrzycie dzisiaj w okno i zastanawiacie się, czy na pewno trzeba wychodzić spod kołdry, odpowiadam, trzeba. Ale nie musicie robić tego sami. Włączajcie dobrą muzykę, róbcie sobie drugą kawę i składamy ten poranek do pionu. Damy radę.

Mam taką propozycję. Wstań rano i sprawdź, czy mięśnie twojej twarzy jeszcze działają. Spróbuj się uśmiechnąć do samego siebie, do lustra. Mnie pomaga, serdecznie polecam.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość regionów Polski zmaga się dziś z opadami deszczu. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni Celsjusza przy silniejszym wietrze. W centralnej części kraju, w Warszawie i Poznaniu, termometry wskazują między 6 a 8 stopni. Na południu panuje wyraźny chłód. W Krakowie odnotowano 0 stopni, a w Rzeszowie 1 stopień Celsjusza. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie pogoda jest sucha, a temperatura wynosi 9 stopni.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. W Dhahran zaatakowano budynek administracyjny należący do Saudi Aramco po eskalacji walk między siłami saudyjskimi a bojownikami Huti wspieranymi przez Iran. W ostatnich tygodniach rebeluci przeprowadzali ataki rakietowe oraz przy użyciu dronów na kluczowe obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do ofiar i licznych rannych po uderzeniach w lotnisko w Riyadzie. Prezydent Turcji w rozmowie telefonicznej zapewnił saudyjskiego następcę tronu o dalszym wsparciu Ankary dla Arabii Saudyjskiej w obliczu trwających ataków. Rząd Łotwy podjął decyzję o utworzeniu krajowej fabryki min przeciwpancernych, z których znaczna część ma trafić na eksport. Produkcja min będzie realizowana we współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem Dynamit Nobel Defense, a rozpoczęcie działalności planowane jest na 2028 rok. Wcześniej na Łotwie uruchomiono interaktywną mapę zweryfikowanych schronów oraz podpisano porozumienie z Polską dotyczące współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. Na północy i zachodzie, w okolicach Szczecina i Gdańska, temperatury wahają się między 8 a 11 stopniami Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski, w Warszawie oraz w Suwałkach odnotowujemy 6 stopni Celsjusza. Warunki są nieco lepsze we Wrocławiu, gdzie jest sucho i utrzymuje się temperatura 10 stopni. Z kolei na południu panują znacznie chłodniejsze warunki. W Krakowie termometr pokazuje 1 stopień, a w Rzeszowie temperatura spadła do zera. W całym kraju odnotowuje się ciśnienie na poziomie 1023 hektopaskali.

Mamy już siódmą, czas kończyć kawę i siadać za kierownicę chyba, bo potem mogą być jeszcze większe korki. Chociaż cały czas sądzę, że może was ominą. Trzymam.

Czasami zabiegany poranek potrafi skończyć się tak późno, że śniadanie płynnie przechodzi w obiad. Anglicy nawet na to mówią i Amerykanie brunch. Po polsku to nie wiem, obiad-kolacja jest, śniadanie-obiad nie spotkałem się szczerze, chociaż mi się zdarza. O śniadaniu warto pamiętać.

czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku węzeł Zabrze Północ, węzeł Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S6, między Szadłukami a Karczemkami w kierunku Gdyni, trwa wymiana nawierzchni lewego i prawego pasa ruchu. Na autostradzie A4, na odcinku węzeł Godzieszów, węzeł Bolesławiec w kierunku Wrocławia, wprowadzono ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę oraz wyłączono prawy pas i pas awaryjny z powodu uszkodzenia dylatacji. Informację z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

przerwa na kawę, no to idealny moment, żeby sprawdzić nasz profil. Mamy tam dla Was ciekawostki o piosenkach, których nie usłyszycie nigdzie indziej. Szukajcie Moje Radio 24.

wstać z łóżka z lewą nogą, a może lepiej wstać z łóżka prawą nogą, albo obiema nogami, naraz. Niezależnie od tego, którą nogą dzisiaj wstaliście, nastrój poprawi muzyka. W moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, temperatura wynosi od 8 do 12 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnych regionach, w Poznaniu i Warszawie, termometry wskazują od 6 do 9 stopni Celsjusza. Na południu kraju panują znacznie chłodniejsze warunki. W Krakowie odnotowano 1 stopień, a w Rzeszowie temperatura spadła do zera. W obu tych miejscowościach występuje lekki deszcz. Wyjątkiem jest Wrocław, gdzie jest sucho i odnotowano 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1023 hektopaskale.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. W Dhahran zaatakowano budynek administracyjny należący do Saudi Aramco po eskalacji walk między siłami saudyjskimi a bojownikami Huti wspieranymi przez Iran. W ostatnich tygodniach rebeluci przeprowadzali ataki rakietowe oraz przy użyciu dronów na kluczowe obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do ofiar i licznych rannych po uderzeniach w lotnisko w Riyadzie. Prezydent Turcji w rozmowie telefonicznej zapewnił saudyjskiego następcę tronu o dalszym wsparciu Ankary dla Arabii Saudyjskiej w obliczu trwających ataków. Rząd Łotwy podjął decyzję o utworzeniu krajowej fabryki min przeciwpancernych, z których znaczna część ma trafić na eksport. Produkcja min będzie realizowana we współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem Dynamit Nobel Defense, a rozpoczęcie działalności planowane jest na 2028 rok. Wcześniej na Łotwie uruchomiono interaktywną mapę zweryfikowanych schronów oraz podpisano porozumienie z Polską dotyczące współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Szczecinie i Gorzowie, temperatury wahają się od 11 do 12 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej Polsce, w okolicach Warszawy i Poznania, termometry wskazują od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na południu panuje chłodniejsza aura. W Krakowie odnotowano 2 stopnie, a w Rzeszowie temperatura spadła do zera. Jedynie we Wrocławiu pogoda jest sucha przy 10 stopniach Celsjusza.

Ech, październik z rana, czyli oficjalnie, do widzenia wakacje, witajcie, wykłady. Na uczelniach pierwsze wykłady i poszukiwania właściwych sal. Powodzenia dla wszystkich studentów, a dla całej reszty cierpliwości na drodze, bo ruch dzisiaj wyraźnie większy.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 na odcinku między węzłem Kopytkowo a węzłem Warlubie utrudnienia powodują ograniczenia szerokości jezdni. W kierunku Łodzi ruch odbywa się jednym pasem, natomiast w kierunku Gdańska dwoma pasami. Na węźle Warlubie zamknięty jest zjazd w kierunku Gdańska oraz wjazd w kierunku Łódź. Ponadto wyłączony z użytku jest MOP Gajewo. Na drodze ekspresowej S5 na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ prowadzone są prace utrzymaniowe. Powodują one ograniczenia ruchu na pasach po prawej i lewej stronie oraz na pasie dzielącym. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Mówi Himmel Jadziga, styrta jest podpalona. I styrta już prawie się dopala.
2: Moje radio 24.

taka sytuacja. Jedziemy i wszystko przeciwko nam. Chcemy dotrzeć na czas do pracy, chcemy odwieźć dzieci do szkoły i się nie spóźnić. A tutaj tak, najpierw śmieciarka, potem betoniarka, następnie koparka, korek, radiowóz, kontrola trzeźwości, bo mają trzeźwy poranek. Ja mam każdy, nie wiem jak u nich tam, ale widocznie nie każdy mają, bo sprawdzają. No i co? A tu się okazuje, że mimo tych wszystkich przeszkód udało się dotrzeć do celu zgodnie z planem. Tego chcemy, tego się domagamy, nie tak chcemy.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie temperatura wynosi od 8 do 11 stopni Celsjusza przy opadach deszczu i umiarkowanym wietrze. W centralnej części kraju, w Poznaniu oraz w Gorzowie, termometry wskazują wartości od 10 do 12 stopni. Stolica, Warszawa, mierzy się z temperaturą 6 stopni Celsjusza. Wyjątkiem na południowym zachodzie jest Wrocław, gdzie panuje sucha pogoda przy 10 stopniach. Z kolei w południowej i wschodniej części kraju odnotowano znacznie niższe temperatury. W Krakowie termometr pokazuje 2 stopnie, a w Rzeszowie temperatura spadła do zera. W Suwałkach aktualnie jest 6 stopni Celsjusza.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najnowsze informacje na antenie Moje Radio 24. W Dhahran zaatakowano budynek administracyjny należący do Saudi Aramco po eskalacji walk między siłami saudyjskimi a bojownikami Huti wspieranymi przez Iran. W ostatnich tygodniach rebeluci przeprowadzali ataki rakietowe oraz przy użyciu dronów na kluczowe obiekty energetyczne Arabii Saudyjskiej, co doprowadziło do ofiar i licznych rannych po uderzeniach w lotnisko w Riyadzie. Prezydent Turcji w rozmowie telefonicznej zapewnił saudyjskiego następcę tronu o dalszym wsparciu Ankary dla Arabii Saudyjskiej w obliczu trwających ataków. Rząd Łotwy podjął decyzję o utworzeniu krajowej fabryki min przeciwpancernych, z których znaczna część ma trafić na eksport. Produkcja min będzie realizowana we współpracy z niemieckim przedsiębiorstwem Dynamit Nobel Defense, a rozpoczęcie działalności planowane jest na 2028 rok. Wcześniej na Łotwie uruchomiono interaktywną mapę zweryfikowanych schronów oraz podpisano porozumienie z Polską dotyczące współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje deszcz przy temperaturach od 9 do 12 stopni Celsjusza. Podobne warunki panują również w Poznaniu i we Wrocławiu. We Warszawie jest sucho i termometry wskazują 7 stopni Celsjusza. Z kolei na południu kraju pogoda jest sucha. Jednak temperatury są niższe. W Krakowie odnotowujemy 4 stopnie, a w Rzeszowie 3 stopnie. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 7 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

Dzień dobry, tu moje Radio 24, minęła godzina 9, szykujemy się, czas do pracy, czas do szkoły, obyśmy tylko uniknęli spóźnień.

Czasami zamiast kawy wystarczy spojrzeć na błękitne niebo za oknem. Albo na rachunek za prąd, jak się używa trzech czajników i ekspresu. Okazuje się, że słońce, kwiaty za oknem, niebieskie niebo, trochę słońca, śpiewające ptaki działają także pobudzająco. Przynajmniej na mnie. Ale kawy nie odpuszczę. A jak tam u was? Podzielcie się na Facebooku Moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A2 na odcinku węzeł Lunelaka, węzeł Mińsk, na jezdni prawej w kierunku Siedlec, zajęty jest prawy pas jezdni. Na drodze ekspresowej S7 na odcinku Skarżysko-Kamienna, występa utrudnienia w kierunku Krakowa powodują zajęte pasy, prawy oraz awaryjny. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Przemyśl, węzeł Jarosław Wschód, zamknięty jest MOP Zamiechów. Dodatkowo wyłączony jest pas wyłączania i włączania na stronie lewej w kierunku Rzeszowa. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe pytanie. W moje radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
4: Nagle mnie wstyd, mimo najlepszych chęci. Ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne? A dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Mglisto, chłodno i ponuro. Ale tylko za oknem, bo tutaj mamy sprawdzony patent na jesienną handrę. Dobry numer, szybki serwis i od razu świat wygląda przyjemniej. Wstawajcie, wstawajcie!

próby bycia baristą we własnej kuchni. No, kończy to się różnie. U mnie najczęściej kończy się zupełnie niepijalnym eksperymentem, ale swoją drogą podziwiam tych, którzy dolewają sojowe mleko albo jakieś inne zbożowe mleko. No jeszcze może płatków kukurydzianych dosypać. Nie dla mnie takie eksperymenty. Pozostańmy bez eksperymentów. Przy dobrej muzyce w moje Radio 24.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu temperatura wynosi od 10 do 12 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 7 stopni. Z kolei w centralnej i południowej części kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie odnotowano 8 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura oscyluje w granicach 5 do 6 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Rock godzina.
1: Rock godzina.
0: Codziennie godzina. Po 22:00. Reklama.

0: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
1: Reklama.

Prognozy meteorologiczne na 1 listopada zapowiadają nietypowe zjawiska atmosferyczne, które mogą zaskoczyć obserwatorów. Eksperci wskazują na nadchodzące potężne zjawisko pogodowe, a intensyfikacja El Niño może doprowadzić do ustanowienia nowych rekordów w temperaturze oceanu. Dodatkowo przybliżono wyjaśnienie fizyki zachodu słońca i przyczyn zmiany barw nieba, które nie wynikają wyłącznie z prostego oddziaływania światła. W wiadomościach politycznych Komisja Wenecka zajęła oficjalne stanowisko dotyczące sytuacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Reakcja nastąpiła po zapowiedzi pałacu, w którym ogłoszono plan ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez udziału prezydenta. Sytuacja ta wywołała zdecydowane reakcje, a jedna z osób zaangażowanych w sprawę podkreśliła, że skończyła się cierpliwość w tej kwestii. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku, Szczecinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu temperatura wynosi od 10 do 12 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 7 stopni. Z kolei w centralnej i południowej części kraju panuje sucha pogoda. W Warszawie odnotowano 8 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura oscyluje w granicach 5 do 6 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1023 hektopaskali.

No już po 10:00, czas chyba na drugą kawę, a może jakieś spóźnione śniadanie. Mówią, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, ale nie podają dokładnych godzin, kiedy je jeść trzeba. Ja chyba trochę...

każdego dnia w samo południe na antenie mojego Radia 24 tylko i wyłącznie najwięksi polscy artyści. Ci trochę starsi, jak Baim, i ci trochę nowsi, jak Podsiadło czy Sanach. Taki nieźle całkiem dobrany miks. Zapraszam serdecznie.

Kilka słów od ciebie i leci kawałek na naszej antenie. 22 602 0068. Działaj teraz. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Jeśli masz coś ważnego do powiedzenia, to 22 602 0068. Powiedz to w radiu i dorzuć kawałek. 22 602 0068.

Niektórzy z was pewnie widzieli na YouTubie albo na Facebooku nasz wideo, cykl Mazowsze w dwie minuty. Otóż mamy tego też wersję radiową. Pełne dwie godziny opowieści o mazowieckich miejscowościach oraz większych miastach. Od 19 do 21 na naszej antenie.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068.
2: 22 602 0068.
1: Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
1: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Mniej niż połowa badanych respondentów wyraziła poparcie dla ponownego wprowadzenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej w Polsce. Wśród osób młodych w wieku od 18 do 24 lat przeważa niechęć do tego rozwiązania. Obowiązkowa zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2009 roku. Obecnie armia opiera się na żołnierzach zawodowych i ochotnikach. Maciej Berek oświadczył, że nie otrzymał odpowiedzi od prezydenta na pismo do niego skierowane. Po ślubowaniu w Sejmie podkreślił, że jego działanie wynikało z wymogów ustawy i odbyło się w odpowiednim czasie. W dniu zaprzysiężenia przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego odbywał się protest, a na uroczystości nie pojawił się Karol Nawrocki. Komisja Wenecka wydała opinię, w której uznała, że ślubowanie może być złożone bez obecności prezydenta, jeśli ten odmawia jego przyjęcia. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 10 stopni. Natomiast w Szczecinie i Gorzowie odnotowano 12 stopni Celsjusza. W centrum kraju w Poznaniu pada, podczas gdy w Warszawie jest sucho przy 8 stopniach. Warunki na południu są znacznie suchsze. W Krakowie termometr pokazuje 6 stopni, a w Rzeszów 5. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje lekki deszcz przy 7 stopniach Celsjusza.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Policja zatrzymała posła z Tarnowa podczas kontroli drogowej. Parlamentarzysta poruszał się jednośladem pozbawionym oświetlenia, a funkcjonariusze wyczuli u niego zapach alkoholu. Służby nie podjęły dalszych czynności natychmiastowych, ponieważ poseł przedstawił legitymację i powołał się na immunitet poselski. Sprawę zajmuje obecnie Komenda Główna Policji. Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi parlamentarzysta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej dopiero po uchyleniu jego immunitetu przez Sejm bezwzględną większością głosów. W wiadomościach krajowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek stwierdził, że zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału przebiegło prawidłowo. Podkreślił on niezależność tej instytucji od wpływów prezydenckich oraz partii politycznych i wyraził zaufanie do skuteczności nowo powołanych sędziów. Warto przypomnieć, że Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, a w przypadku odmowy mogą oni złożyć przysięgę bez jego obecności. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W tych regionach występuje opad deszczu, a w Szczecinie i Gorzowie wieje dość silny wiatr. W Poznaniu i Wrocławiu również pada przy umiarkowanym wietrze. Warunki są znacznie lepsze w centrum i na południu kraju. W Warszawie odnotowano 8 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 10 stopni. Suwałki mogą liczyć się z lekkim deszczem przy temperaturze 8 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1024 hektopaskali.
1: To jest moje Radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy radomskie równiny i wjeżdżamy w krainę, gdzie historia splata się z legendą, a szum drzew miesza się ze spokojnym rytmem Radomki. Przed nami Wieniawa. Wieniawa, miejscowość, której nazwa dumnie nawiązuje do jednego z najstarszych i najpotężniejszych polskich herbów. Głowy żubra z pierścieniem w nozdrzach. To tutaj, na styku historycznych ziem sandomierskiej i opoczyńskiej, rodził się etos rycerski. Ród Wieniawitów przez wieki budował znaczenie tego regionu. Z góry widać to bardzo wyraźnie. Wieniawa skupia się wokół swojego serca, duchowego i architektonicznego zarazem. To kościół świętej Katarzyny, renesansowo-barokowa świątynia z XVI wieku, ufundowana przez Hieronima Strzembosza. Do dziś dominuje nad okolicą. Jej sylwetka to cichy świadek czasów, gdy Wieniawa była miastem, gdy tętniła handlem i życiem. I choć dziś formalnie nim nie jest, układ przestrzenny wciąż zdradza miejskie ambicje, z rynkiem w centrum, który pamięta więcej niż nie jeden kronikarz. Ale współczesna Wieniawa to nie tylko historia. To gmina żyjąca w rytmie natury i rolnictwa, część zagłębia paprykowego i sadowniczego. Z lotu ptaka widać mozaikę sadów i upraw pod osłonami, połyskujących w słońcu jak tafle wody. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z przedsiębiorczością, od aktywnych kół gospodyń wiejskich po nowoczesne inwestycje. Wieniawa to przystanek dla tych, którzy szukają autentyczności, spokoju i Mazowsza, które pomimo upływu czasu wciąż żyje pełną piersią.
0: Mazowsze

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: 60 minut tylko polskiej muzyki.
1: Dla wszystkich, którzy wybierają się na spacer do lasu, Dezydery Cisza w lesie lub Łąki One Las. Pozdrawiam.

Mam móc schować się w lesie, rozmawiać z sowami o problemach świata. Chciałbym w spokoju, o świcie, oparty o pień, siedzieć bez żadnych wahań.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.

Policja zatrzymała posła z Tarnowa podczas kontroli drogowej. Parlamentarzysta poruszał się jednośladem pozbawionym oświetlenia, a funkcjonariusze wyczuli u niego zapach alkoholu. Służby nie podjęły dalszych czynności natychmiastowych, ponieważ poseł przedstawił legitymację i powołał się na immunitet poselski. Sprawę zajmuje obecnie Komenda Główna Policji. Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi parlamentarzysta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej dopiero po uchyleniu jego immunitetu przez Sejm bezwzględną większością głosów. W wiadomościach krajowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek stwierdził, że zaprzysięczenie Macieja Berka na sędziego Trybunału przebiegło prawidłowo. Podkreślił on niezależność tej instytucji od wpływów prezydenckich oraz partii politycznych i wyraził zaufanie do skuteczności nowo powołanych sędziów. Warto przypomnieć, że Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, a w przypadku odmowy mogą oni złożyć przysięgę bez jego obecności. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 12 do 14 stopni Celsjusza. W tych regionach występuje opad deszczu, a w Szczecinie i Gorzowie wieje dość silny wiatr. W Poznaniu i Wrocławiu również pada przy umiarkowanym wietrze. Warunki są znacznie lepsze w centrum i na południu kraju. W Warszawie odnotowano 8 stopni, natomiast w Krakowie i Rzeszowie temperatura wynosi 10 stopni. Suwałki mogą liczyć się z lekkim deszczem przy temperaturze 8 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1024 hektopaskali.

No już 13 u nas to taki czas, że otwieramy nasz numer telefoniczny 22 602 0068. Zadzwoń, nagraj się, wybierz piosenkę, a ja zadbam o to, żeby pojawiła się na naszej antenie tak szybko jak się da, razem z twoją dedykacją. Maciek Chorzowski, zapraszam do czwartej.

Chcesz być częścią Moje Radio 24? Dzwoń 22 602 0068 i wchodzisz na antenę. Powtórzę, 22 602 0068.

0: okazjach 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny
1: wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio 24.

świecie, gdzie każdego dnia wychodzą tysiące nowych piosenek, my robimy dla Was selekcję. Wybieramy te, które zostają w sercu na dłużej niż jeden sezon. Selekcja ponad rotację. To nasza zasada. Słuchacie mojego Radia 24.

No hej, tu moje Radio 24. Zastanawialiście się może, jak wygląda praca w studiu, gdy wy klikacie kolejne Excele? Wbijajcie na nasz profil na Facebooku, tam pokazujemy, co dzieje się za szybą.

0: życia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Pozdrów kogoś, kto tego potrzebuje. Zadzwoń pod 22 602 0068 i dorzuć do tego muzykę. 22 602 0068.

0: Reklama.
1: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
2: Policja zatrzymała posła z Tarnowa podczas kontroli drogowej. Parlamentarzysta poruszał się jednośladem pozbawionym oświetlenia, a funkcjonariusze wyczuli u niego zapach alkoholu. Służby nie podjęły dalszych czynności natychmiastowych, ponieważ poseł przedstawił legitymację i powołał się na immunitet poselski. Sprawę zajmuje obecnie Komenda Główna Policji. Zgodnie z przepisami konstytucyjnymi parlamentarzysta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej dopiero po uchyleniu jego immunitetu przez Sejm bezwzględną większością głosów. W wiadomościach krajowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zabrał głos w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek stwierdził, że zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału przebiegło prawidłowo. Podkreślił on niezależność tej instytucji od wpływów prezydenckich oraz partii politycznych i wyraził zaufanie do skuteczności nowo powołanych sędziów. Warto przypomnieć, że Komisja Wenecka wydała opinię, zgodnie z którą prezydent powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm, a w przypadku odmowy mogą oni złożyć przysięgę bez jego obecności. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza, przy czym regiony te nawiedzone są opadami deszczu. Warunki są znacznie suchsze w centralnej i południowej części kraju. W Warszawie i Krakowie termometry wskazują 9 stopni Celsjusza. Natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 12 stopni. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, odnotowujemy lekki deszcz przy temperaturze 9 stopni. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1024 hektopaskali.

Jak zawsze po 14, ciąg dalszy waszych pozdrowień, dedykacji i muzycznych wyborów. To wy decydujecie o tym, co teraz grać będziemy. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę.

Radio 24 od poniedziałku do niedzieli, codziennie o 22 rok godzina. Tam pozwalamy na to, żeby gitara zagrała mocniej, stopa trochę nie stroiła z basem, no ale te gary przebijały się mocno przez wasze głośniki albo słuchawki. Zapraszam na 10 wieczorem.

0: 20. rocznicy pożycia małżeńskiego i imienin pani Janiny.
1: Wybierz swoją piosenkę.
2: Zwracamy się do jubilatów i solenizantów.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
1: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
1: Twoja muzyka.

Statystyki nie kłamią. Spędzamy ze sobą kilka godzin dziennie. To już nie jest tylko słuchanie radia. To jest wspólna zmiana w robocie. Dzięki, że pozwalacie mi sobie towarzyszyć przy tych wszystkich mailach i raportach. Obiecuję żadnych zbędnych wrzasków. Tylko to, co w muzyce najważniejsze.

0: swój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: A nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: Twoja dedykacja może polecieć jeszcze dziś. 22 602 00 68. Nagraj się i wybierz kawałek. Numer telefonu do studia 22 602 00 68.
1: Kto przełknął to i czekał.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

Pozdrowienia smakują najlepiej z dobrą muzyką, a taką akurat mamy w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068 i zamów swój numer. Numer do studia 22 602 0068.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Tokio oficjalnie zaprotestowało przeciwko działaniom Rosji polegającym na zatrzymaniu japońskiego dziennikarza na Dalekim Wschodzie. Japońskie władze zażądały zapewnienia korespondentowi kontaktu oraz humanitarnego traktowania. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała jednocześnie, że mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem zbierania informacji na temat obronności państwa. W dodatku Japonia wyraziła sprzeciw wobec wizyty chińskiej delegacji na wyspie Etorofu, podkreślając, że kontrola nad wyspami będącymi przedmiotem sporów z Rosją jest nielegalna. Polska prokuratura krajowa poinformowała o tymczasowym areszcie dwóch obywateli Turcji w związku z pożarem stacji Starlink na podstawie europejskich nakazów aresztowania. 23 września w Woli Krobowskiej doszło do pożaru naziemnej stacji komunikacyjnej Starlink, a śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu i przestępstwa terrorystycznego. Do zatrzymań doszło w Niemczech, gdzie ujęto dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie oraz kobietę, która również jest podejrzana o powiązania z tą sprawą. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 14 do 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Poznaniu również utrzymuje się 15 stopni, jednak towarzyszy im dość silny wiatr. W centralnej Polsce, w Warszawie, jest sucho i termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Na południu kraju, w Krakowie, odnotowujemy 9 stopni, natomiast w Rzeszowie temperatura wynosi 13 stopni przy suchej aurze. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, termometr pokazuje 8 stopni Celsjusza i występuje lekki deszcz.

15, a więc ostatnia godzina waszych pozdrowień i muzycznych dedykacji. Śmiało można dzwonić 22 602 0068. Linie są otwarte.

19 do 21. Wsiadamy w nasz radiowy samolot, a właściwie to drona, i wznosimy się nad mazowieckie miejscowości, większe i mniejsze. Arcyciekawe miejsca na wakacje, arcyfajne historie. Włącz, posłuchaj, a potem może się wybierzesz.

mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem mnie pić nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: Oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na mojeradio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

Od Londynu przez Warszawę, aż po wasze głośniki. Standard światowego radia, ale z lokalnym sercem. To jest Moje Radio 24, wasz punkt odniesienia w świecie muzyki.

0: Wybierz swoją piosenkę.
1: Co pani chciałaby najbardziej usłyszeć?
2: Piosenkę pana Koracza o zdrowiu bym chciała najbardziej usłyszeć.
3: Zadzwoń 22 602 0068.
4: A oto już nasz upominek muzyczny.
0: Zamów online na moje radio24.pl.
3: Twoja muzyka.
0: Twoja muzyka.

to moje Radio 24, a może ty chcesz coś przekazać na antenie? Zadzwoń pod 22 602 0068, nagraj się i wybierz piosenkę. Powtórzę, 22 602 0068. Działaj!

0: cały świat.
1: Tachu? Nie. A kto mówi?
2: Twój głos. W moje Radio 24.
1: A kto przy telefonie?
2: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: Twój głos.
4: Twoja muzyka.
3: Moje Radio 24.
2: Reklama.
5: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Krystian Markiewicz przekazał informację o incydencie w Trybunale Konstytucyjnym. Podczas wizyty Macieja Berka doszło do szarpaniny z udziałem Bogdana Święczkowskiego. Berek planuje złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z rzekomym naruszeniem nietykalności cielesnej przez prezesa Trybunału. Bogdan Święczkowski zaprzecza oskarżeniom, twierdząc, że nie użył siły i uważa doniesienia o agresji za nieprawdziwe. W środę przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego doszło do protestu oraz przepychanek w związku z przysięgą Macieja Berka na sędziece Trybunału. Waldemar Żurek wezwał prokuratora krajowego do natychmiastowego wszczęcia czynności procesowych i przeprowadzenia oceny prawnej działań uczestników zgromadzenia. Minister Sprawiedliwości odniósł się również do aktywności Roberta Bąkiewicza w kontekście tych wydarzeń. To były najważniejsze informacje.

czas na informacje o pogodzie, przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie Polski utrzymuje się deszczowa aura. W Gdańsku, Szczecinie oraz w Gorzowie odnotowano 15 stopni Celsjusza przy umiarkowanym wietrze. W Poznaniu i Wrocławiu termometry wskazują 16 stopni, jednak towarzyszy im silniejszy wiatr. Na północnym wschodzie, w Suwałkach, występuje lekki deszcz i temperatura 8 stopni Celsjusza. W centralnej i południowej części kraju panuje pogoda sucha. W Warszawie termometry pokazują 10 stopni, w Krakowie 11, a w Rzeszowie 12 stopni przy dość silnym wietrze. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1024 hektopaskale.

Moje Radio 24, czas powrotów do domu oficjalnie rozpoczęty. Ci, którzy pracują do 17, będą się chyba już pomału zbierać, przynajmniej mentalnie. Ja bym tak zrobił, w każdym razie. A całej reszcie będziemy towarzyszyć muzycznie.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Balice I a węzłem Targowisko, prowadzone są prace koszenia traw w pasie drogowym. W związku z pracami mogą występować zwężenia jezdni oraz ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze ekspresowej S5, na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ, trwają prace utrzymaniowe na pasach prawa, lewego oraz na pasie dzielącym. Ponownie na autostradzie A4 w rejonie węzła Bolesławiec obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę z powodu uszkodzenia płyt betonowych na obu jezdniach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Praca zdalna ma swoje prawa. Ostatnie badania pokazują, że 4 na 10 z nas pracuje w dresowych spodniach, udając na kamerce pełen profesjonalizm. Spokojnie, w moim Radiu 24 nie mamy kamer w waszych biurach. Możecie tańczyć przed monitorem. Spokojnie, nikt nie patrzy.

GWDA to rzeka inna niż Wisła. Nad rzeką tu stoi ów Staszic Stanisław. Drzemie w piastowskim tym grodzie siła. I co? Nie, no tu pisze: młody junaku, czy wiesz to? A nie ma że. No to o co wam chodzi? Młody junaku, czy wiesz, że to miasto nazywa się Biła?

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Dzień dobry. Oto najświeższe informacje na antenie Moje Radio 24. W stolicy Albanii doszło do gwałtownych protestów studenckich. Manifestanci wyrażają sprzeciw wobec wysokich kosztów edukacji, złych warunków w uczelniach oraz trudności na rynku pracy. Dodatkowo protestujący domagają się dymisji premiera i opowiadają się przeciwko kontrowersyjnej inwestycji turystycznej. W trakcie demonstracji doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego oraz armatek wodnych. Budynek Ministerstwa Edukacji został podpalony, a napastnicy rzucali w niego kamieniami, jajkami i koktajlami Mołotowa. Incydent skutkuje zniszczeniami mienia, licznymi zatrzymaniami oraz obrażeniami wśród funkcjonariuszy i osób postronnych. W wiadomościach międzynarodowych felietonista gazety The Telegraph Daniel Johnson alarmuje europejskich liderów w kwestii potencjalnych działań Donalda Trumpa wobec Ukrainy. Ekspert wskazuje na ostrożność zachodnich przywódców w podejmowaniu decyzji. Zwraca również uwagę na to, że Donald Trump prowadzi rozmowy z Moskwą bez udziału władz ukraińskich. Dodatkowo podkreślono, że dostawy wsparcia wojskowego z Europy nie spełniają złożonych obietnic i realnych potrzeb armii ukraińskiej. Sytuację komplikują wewnętrzne podziały w Unii Europejskiej dotyczące zaangażowania w konflikt oraz brak jednolitej strategii ochrony granic wspólnoty. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodzie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Wrocławiu, temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W centralnej części Polski, w Warszawie, odnotowano 11 stopni Celsjusza i suchą pogodę. Z kolei na południu, w Krakowie i Rzeszowie, termometry wskazują wartości między 10 a 12 stopniami, przy czym towarzyszy im dość silny wiatr. W Suwałkach temperatura wynosi obecnie 9 stopni Celsjusza przy lekkim deszczu.

Podobno mycie naczyń to nowa forma medytacji. O ile robisz to przy dobrej muzyce? Jeśli masz przed sobą zlew pełen wyzwań, podgłośnij odbiornik. Z moim Radiem 24 nawet sprzątanie staje się produkcją filmową.

Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1, na odcinku między węzłem Dębieńsko a węzłem Gliwice-Sośnica w kierunku Gliwic, występuje zwężenie jezdni. Na drodze ekspresowej S7 w okolicach Lubienia, w relacji Hyżne, Kraków, trwa wymiana nawierzchni. Ruch odbywa się jednym pasem dozwolonej przejezdności z ograniczeniem prędkości do 80 km na godzinę. Na drodze krajowej do AK-29 między Krosnem Odrzańskim a Polupinem, ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, wprowadzono zakaz ruchu dla pojazdów ciężarowych w miejscowości Krosno Odrzański. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.

Chciałem tylko serdecznie zaprosić na dziś, na godzinę 22, kiedy to odpalamy naszą rok godzinę. To zdecydowanie coś dla tych, którzy pamiętają może Jarocin, choć niekoniecznie brali w nim udział. Wiedzą, kim była Ania Ortodoks i czasami słuchali taty Dilera. Zapraszam o 22.

0: Stachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
0: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
2: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

Kuria Bielsko-Żywiecka opublikowała szczegóły zarzutów wobec odwołanego proboszcza z Grójca, księdza Józefa Zborka. Wskazano na nieprawidłowości w przyjmowaniu intencji mszalnych oraz zniszczenie dokumentacji. Były proboszcz został usunięty z urzędu za przyjmowanie nadmiernej liczby intencji oraz spalenie ksiąg intencji mszalnych, a decyzję biskupa potwierdziły władze watykańskie. Ksiądz Zborek pozostaje duchownym i zapewnił, że szanuje decyzję przełożonego. Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy od 4 miesięcy wyruszył w podróż zagraniczną z lotniska w Rzeszowie. Prezydent Ukrainy powrócił do korzystania z portu w Rzeszowie po przerwie spowodowanej sporem wokół upamiętnienia UPA. Celem wizyty Zełenskiego w Londynie było uzyskanie wsparcia dla Ukrainy, a Wielka Brytania ogłosiła przekazanie rakiet ziemia-powietrze o wartości 60 milionów dolarów. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A1 w odcinku Pyrzowice, Piekary Śląskie, zamknięta jest jezdnia w kierunku miejscowości Gorzyczki. Ruch dwukierunkowy prowadzony jest jezdnią w stronę Łodzi. Na drodze ekspresowej Spięć na odcinku od MOP Folwark do węzła Wrocław Północ prowadzone są prace utrzymaniowe. Utrudnienia dotyczą strony prawej, lewej oraz pasa dzielącego. Na autostradzie A4 na granicy państwa w kierunku Wrocławia wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę w związku z kontrolami granicznymi. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe Kraje w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. We Wrocławiu odnotowano 15 stopni przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu w Warszawie i Krakowie panuje sucha pogoda, choć towarzyszy jej dość silny wiatr. Na wschodzie kraju, w okolicach Suwałk i Rzeszowa, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1024 hektopaskale.
1: Nowe granie w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Krótka informacja dla tych, którzy mają ciężki dzień. Kostka gorzkiej czekolady poprawia koncentrację bardziej niż trzecia kawa. No u mnie to raczej tabliczka. To sprawdzone info. Przegryźcie coś słodkiego, a ja zajmę się resztą nastroju.

To jest Moje Radio 24.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: kościelowe piosenki do odkochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ełku doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniekąd funkcjonariusz lokalnej komendy. Ciało mężczyzny natrafiła przypadkowa osoba, a późniejsza identyfikacja potwierdziła, że ofiarą był aspirant służący w oddziale prewencji. Prokuratura oraz policja badają obecnie przyczyny zgonu i prowadzą śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Zmarły pracował w oddziale prewencji, był przewodnikiem psa służbowego oraz instruktorem bezpieczeństwa dla uczniów ełckich szkół. W innym wątku śledczy napotykają na trudności w postępowaniu dotyczącym zaginięcia Emilii Koprowskiej. Brak dostępu do zabezpieczeń telefonu kobiety utrudnia sprawne prowadzenie działań. Policja monitoruje internetowe doniesienia oraz aktywność na grupie powołanej przez męża zaginionej, gdzie pojawiają się nieprawdziwe informacje, spowalniające śledztwo. Emilia Koprowska zniknęła pod koniec sierpnia po festiwalu w Darłowie. Służby udostępniły szczegółowy opis jej wyglądu oraz rzeczy osobistych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 13 do 14 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. We Wrocławiu odnotowano 15 stopni przy umiarkowanym wietrze. W centralnej części Polski oraz na południu w Warszawie i Krakowie panuje sucha pogoda, choć towarzyszy jej dość silny wiatr. Na wschodzie kraju, w okolicach Suwałk i Rzeszowa, temperatura wynosi od 9 do 10 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1024 hektopaskale.

Minęła 19, przed nami lot nad mazowieckimi miasteczkami i wioskami. Jeżeli jeszcze nie odwiedziliśmy twojej miejscowości, to zachęcam, odwiedź naszego Facebooka i w komentarzu zgłoś swoją małą ojczyznę. Przyjedziemy na pewno.

0: ma zawsze w dwie minuty.
1: Wracamy na wschód. Krajobraz łagodnie faluje, by po chwili uspokoić się w szerokich polach i otwartych horyzontach. Przed nami Stara Błotnica. Miejscowość, która od wieków pełni rolę duchowego serca ziemi radomskiej. Nazwa może sugerować coś skromnego, echo dawnych, podmokłych terenów, ale to tylko pozory. Bo dziś to miejsce ma siłę, której mogłyby pozazdrościć znacznie większe ośrodki. Z lotu ptaka wszystko układa się wokół jednego punktu. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia, monumentalna, barokowa świątynia ojców Paulinów, dominuje nad okolicą niczym latarnia na spokojnym morzu pól. To tutaj od wieków przyciąga wiernych cudowny obraz Pani Błotnickiej. I to tutaj zbiegają się drogi, dosłownie i symbolicznie. Ale Stara Błotnica to nie tylko sakrum. To także nowoczesna gmina, która potrafiła połączyć tradycję z codziennością. Widać to w zadbanych gospodarstwach, w infrastrukturze, w organizacji życia lokalnej społeczności. Tu wszystko ma swój rytm. Od pusty, które wypełniają ulice ludźmi, i zwykłe dni, które płyną spokojnie, zgodnie z porami roku. Z góry widać jedno wyraźnie. To miejsce trwania, spokoju i pewnej ciągłości, której teraz coraz trudniej szukać gdzie indziej.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Pora na miejsce, gdzie królewska historia spotyka się z nowoczesną energetyką. Przed nami Kozienice, miasto od wieków związane z Puszczą i Wisłą. Z lotu ptaka uwagę przyciąga zespół pałacowo-parkowy. To właśnie tutaj, w cieniu wiekowych drzew Puszczy Kozienickiej, odpoczywali polscy królowie. W tutejszym dworku na świat przyszedł Zygmunt Stary, jeden z najwybitniejszych władców Rzeczpospolitej. Geometryczne aleje parku i klasycystyczna bryła pałacu przypominają o dawnej rezydencji królewskiej i tradycjach hodowli koni. Jednak Kozienice to również miasto nowoczesnej energii. Na północ od miasta znajduje się jedna z największych elektrowni w Europie, potężny kompleks energetyczny, który zasila znaczną część kraju. A między historią i przemysłem jest jeszcze przestrzeń odpoczynku. Z góry widzimy Jezioro Kozienickie, błękitną taflę wciśniętą pomiędzy zabudowę miasta a ścianę puszczy. To jedno z ulubionych miejsc rekreacji mieszkańców. Kozienice to miasto, które potrafi połączyć królewską historię z nowoczesnością. Miejsce, gdzie tradycja spotyka się z energią przyszłości.
1: Mazowsze w 2 minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Lecimy na południowe obrzeża regionu, tam gdzie Mazowsze opiera się o pierwsze wzniesienia Wyżyny Kieleckiej. Z góry widać wyraźnie, jak krajobraz staje się coraz bardziej surowy, a ziemia zaczyna odkrywać swoje najcenniejsze skarby – pokłady słynnego Piaskowca. Przed nami Szydłowiec, miasto wykute w kamieniu, które swoją elegancją mogłoby konkurować z niejedną europejską stolicą. Zniżamy lot nad samo serce miasta, widok jest spektakularny. Pośrodku fosy na sztucznej wyspie pyszni się zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. Z góry jego renesansowa bryła z białymi attykami wygląda jak drogocenny klejnot osadzony w szmaragdowej wodzie. To tutaj renesans spotkał się z wodą, tworząc jedną z najpiękniejszych rezydencji w tej części kraju. Widzimy arkadowy dziedziniec, po którym niegdyś stąpały najważniejsze rody Rzeczpospolitej. Przenosimy się nad Rynek Wielki. To jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych w Polsce. Centralny punkt zajmuje późnorenesansowy ratusz, smukły, jasny, z dumną wieżą, która od stuleci wyznacza rytm życia mieszkańców. Z lotu ptaka bruk rynkowy wygląda jak precyzyjny rysunek techniczny, a otaczające go kamienice dopełniają obrazu idealnego miasta. Miasta, które wyrosło z pasji do piękna i solidności kamienia. Lecimy w stronę Fary. Z góry dostrzegamy kunszt dawnych murarzy, dach pokryty lśniącą dachówką i strzeliste okna. Tuż obok w krajobraz wpisuje się Kirkut, jedna z największych w Polsce nekropolii żydowskich. Tysiące macew z szydłowieckiego Piaskowca ustawionych w równych rzędach tworzą z góry poruszający, geometryczny las pamięci. Las, w którym każda stella to inna opowieść o dawnych sąsiadach. Kierujemy się ku obrzeżom, nad dawne kamieniołomy. To stąd pochodzi materiał, z którego zbudowano pół Warszawy i kawałek Krakowa. Z góry wyrobiska wyglądają jak gigantyczne schody wykute w ziemi. To tutaj natura oddała człowiekowi to, co miała najtwardszego, a rzemieślnicy zamienili surową skałę w dzieła sztuki. Zamykamy lot szeroką panoramą nad zalewem w Szydłowcu. Błękit wody, biel Piaskowca i zieleń okolicznych lasów tworzą kompozycję pełną spokoju. Miasto żyje dziś w harmonii ze swoją historią, zapraszając każdego, by zatrzymał się choć na chwilę w cieniu zamkowych murów. Szydłowiec to miejsce szlachetne. Z jednej strony lekkość renesansowych attyk i zamkowej wyspy, z drugiej surowa potęga Piaskowca i powaga dawnych nekropolii. Mazowsze w swojej najbardziej eleganckiej i kamiennej odsłonie.
1: Mazowsze

0: zmieniamy kurs i wlatujemy prosto w serce paprykowego zagłębia. Z góry potworów wygląda niemal nierealnie, jakby ziemię przykrył wielki, biały całun falujący w rytm wiatru. To dziesiątki, setki, tysiące tuneli foliowych, pod którymi dojrzewa owoc będący dumą całego regionu. Z wysokości widać potęgę tutejszego rolnictwa. To niezwykłe pola, lecz precyzyjna, niemal przemysłowa architektura natury wspomaganej ludzką ręką. Równe rzędy srebrzystych konstrukcji przypominają gigantyczne pola, pod którymi pulsuje intensywna czerwień i żółć najsłynniejszej papryki w Polsce. Schodzimy niżej nad centrum miejscowości. Potworów, choć kojarzony z nowoczesną uprawą, dumnie nosi ślady swojej dawnej świetności. Przelatujemy nad neobarokowym kościołem pod wezwaniem Świętej Doroty. Jasne mury i rytm wież wyraźnie odcinają się od rolniczego krajobrazu, tworząc wyspę spokoju w niezwykle pracowitym miejscu. To tutaj co roku dziękuję się za plony, które rozsławiły tę ziemię daleko poza granice Mazowsza. Kierujemy się nad Park Podworski. Starodrzew pamięta czasy, gdy Potworów był gniazdem rodowym potworowskich herbu Dębno. Na obrzeżach wije się wiązownica, wąska, lecz ważna struga, zasilająca ogrody i uprawy. Z góry widać wyraźnie, jak natura i technologia żyją tu w ścisłej symbiozie, tworząc jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów w kraju. Potworów to miejsce, które nie boi się wyzwań. Z jednej strony morze srebra i smak znany w całej Polsce, z drugiej duma z tradycji i spokój dawnych rezydencji. Mazowsze barwne, odważne i ostre jak najlepsza papryka.
1: Mazowsze?
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kilkanaście kilometrów na południe od Grójca, pośród morza jabłoniowych sadów, wyłania się miejsce, gdzie historia wielkich rodów splata się z nowoczesnym rolnictwem. Pod nami Belsk Duży, miejscowość, która z lotu ptaka wygląda jak spokojna enklawa położona w samym sercu największego sadu Europy. Już z wysokości uwagę przyciąga geometryczny porządek krajobrazu. To nie tylko rzędy drzew owocowych, lecz także zabytkowe założenia parkowe i historyczne budowle. W centrum miejscowości dominuje klasycystyczna bryła kościoła Świętej Trójcy. Z perspektywy drona wyraźnie widać jego harmonijne proporcje i jasną elewację, która od lat stanowi punkt orientacyjny dla podróżujących tą częścią Mazowsza. To właśnie tutaj spoczywa książę Zdzisław Lubomirski, senator, prezydent Warszawy i członek Rady Regencyjnej, jedna z najważniejszych postaci polskiej historii początku XX wieku. Nieopodal wzrok przyciąga zieleń, w której skrywa się jedna z najpiękniejszych rezydencji regionu. Między koronami drzew majaczą dachy pałaców małej wsi. Z lotu ptaka widać skalę całego założenia. Symetryczne ogrody francuskie przypominają misterną zieloną koronę rozłożoną na ziemi. Nic dziwnego, że miejsce to bywa nazywane mazowieckim Wersalem. Belsk Duży to jednak nie tylko historia. Z góry widać także nowoczesne oblicze sadownictwa, hale, chłodnie i sortownie, które pokazują, jak wielopokoleniowa tradycja przekształciła się w nowoczesną gospodarkę. Wokół miejscowości rozciągają się również cenne przyrodnicze obszary z rezerwatem Modrzewina na czele. Z lotu ptaka te wyspy dzikiej natury przypominają o pierwotnym charakterze tej ziemi. Belsk Duży to miejsce niezwykłej harmonii. Z jednej strony arystokratyczna przeszłość i zabytkowe parki, z drugiej pracowitość ludzi, którzy z tej ziemi uczynili prawdziwy, owocowy raj.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
1: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
1: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
0: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
0: Moje Radio 24.
1: Reklama.
4: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Ełku doszło do tragicznego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniekąd funkcjonariusz lokalnej komendy. Ciało mężczyzny natrafiła przypadkowa osoba, a późniejsza identyfikacja potwierdziła, że ofiarą był aspirant służący w oddziale prewencji. Prokuratura oraz policja badają obecnie przyczyny zgonu i prowadzą śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Zmarły pracował w oddziale prewencji, był przewodnikiem psa służbowego oraz instruktorem bezpieczeństwa dla uczniów ełckich szkół. W innym wątku śledczy napotykają na trudności w postępowaniu dotyczącym zaginięcia Emilii Koprowskiej. Brak dostępu do zabezpieczeń telefonu kobiety utrudnia sprawne prowadzenie działań. Policja monitoruje internetowe doniesienia oraz aktywność na grupie powołanej przez męża zaginionej, gdzie pojawiają się nieprawdziwe informacje spowalniające śledztwo. Emilia Koprowska zniknęła pod koniec sierpnia po festiwalu w Darłowie. Służby udostępniły szczegółowy opis jej wyglądu oraz rzeczy osobistych. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy temperaturze około 12-13 stopni Celsjusza. Podobne warunki pogodowe z opadami odnotowano we Wrocławiu i Poznaniu. Z kolei w centralnej i południowej części kraju, w Warszawie, Krakowie oraz Rzeszowie, panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 9 do 11 stopni Celsjusza. W Suwałkach występuje lekki deszcz przy temperaturze 9 stopni. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1025 hektopaskali.

0: W
1: dwie minuty.
2: Zaledwie kilka uderzeń skrzydeł od nadrzecznych bulwarów Białobrzegów, krajobraz staje się bardziej kameralny, a rytm życia wyraźnie zwalnia. Pod nami rozpościera się Radzanów, miejscowość, która od stuleci trwa pośród rozległych pól i łagodnych wzniesień południowego Mazowsza. Z lotu ptaka panorama wsi zdominowana jest przez jedną potężną sylwetkę. To kościół świętego Marcina, świątynia, która swoją skalą i architektonicznym rozmachem niemal dotyka chmur. Wysoka wieża przypomina latarnię lądową, widoczną z wielu kilometrów. Z góry widać czerwony klinkier elewacji i bogate detale, które czynią tę budowlę jedną z najpiękniejszych w regionie. To serce Radzanowa, miejsce, wokół którego przez wieki koncentrowało się życie miejscowej społeczności oraz historia tutejszych rodów. Poniżej zabudowań dostrzegamy błękitne oczka stawów i koryto rzeki Pierzchnicy. Wiosną dolina rzeki wypełnia się soczystą zielenią łęgów, a białe plamy kwitnących sadów przypominają, że jesteśmy w krainie żyjącej od pokoleń z owoców ziemi. Radzanów z lotu ptaka przypomina obraz wyjęty z klasycznej polskiej literatury. Z jednej strony majestat neogotyckiej architektury, z drugiej skromność wiejskich zagród i bezkres mazowieckich pól, które o każdej porze roku tworzą zupełnie inną mozaikę barw.
1: Mazowsze w dwie minuty.
3: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Wznosimy się nad miejsce, gdzie historia wydeptała jeden z ważnych szlaków dawnej Rzeczpospolitej. Z góry Klwów wygląda jak brama, przez którą od wieków przetaczały się wojska, kupcy i poselstwa. Legenda niesiona wiatrem mówi, że tędy wiodła droga na wschód, a sama nazwa miejscowości miała oznaczać kierunek ku Lwowu. Z wysokości dostrzegamy zwarty, niemal miejski układ centralnego placu. Choć Klwów dawno pożegnał się z prawami miejskimi, z lotu ptaka wciąż widać ambicje dawnych właścicieli świdzińskich herbu półkozic. Szerokie ulice zbiegające się w centrum przypominają o dawnym trakcie, który tętnił gwarem jarmarków. Każda kamienica zdaje się pilnować porządku skrzyżowania światów, gdzie Mazowsze podawało rękę południowym krainom. Schodzimy niżej nad dach kościoła pod wezwaniem świętego Macieja Apostoła. Świątynia jest świadkiem wzlotów i upadków miejscowości. Jej jasna bryła dominuje nad okolicą, stanowiąc punkt odniesienia dla wędrowców. To tutaj w cieniu kościelnych murów zapisywano kroniki Klwowa, który w XV wieku korzystał z przywilejów nadanych przez króla Władysława Jagiełłę. Lecimy w stronę dawnych założeń dworskich. Choć czas nie był dla nich łaskawy, z góry wciąż można odczytać zarysy parku i fundamentów, które kiedyś świadczyły o sile tego miejsca. Przesuwamy się nad obrzeża, gdzie krajobraz łagodnie przechodzi w mozaikę pól i sadów. Klwów naturalnie wpisuje się w pagórkowaty teren, tworząc harmonijną całość z otaczającą przyrodą. To nie tylko punkt na mapie, to przystanek w czasie. Klwów to opowieść o drodze i trwaniu. Z jednej strony echo traktu ku Lwowu i królewskich przywilejów, z drugiej spokój mazowieckiej wsi, która zna swoją wartość. Mazowsze historyczne, dumne ze swoich korzeni i zawsze otwarte na wędrowca.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: ovi hemelja dziga. Sterta jest podpalona. I sterta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Lecimy dalej na południe, w sam środek historycznej zapuszczańskiej ziemi. To tutaj bije serce gminy o nazwie tak starej jak same dęby Puszczy Stromeckiej. Z lotu ptaka Stromiec prezentuje się jako zwarta, niemal geometryczna osada. Jej oś wyznacza strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. Czerwona wieża góruje nad oceanem zieleni, widoczna z wielu kilometrów. Ale to coś więcej niż punkt orientacyjny. To świadek historii. W 1945 roku niemal stała się wyrokiem dla całej wsi. Gdy front oparł się o linię Wisły, wieża stała się dla Niemców doskonałym punktem obserwacyjnym. To dlatego Stromiec znalazł się pod morderczym ostrzałem artylerii radzieckiej. Świątynia, trafiona kilkukrotnie, cudem ocalała, ale okoliczne domy nie miały tyle szczęścia. Wieś legła w gruzach. To kolejny tragiczny rozdział walk, które toczyły się na tej ziemi. Walk Armii Krajowej i 9 Armii Prusy. Kamienny obelisk, który dostrzegamy z góry, upamiętnia 134 mieszkańców, tych, którzy zginęli i tych, których wywieziono do obozów. Patrząc dziś na szerokie trakty, trudno uwierzyć w skalę tamtych zniszczeń. Stromiec odrodził się z puszczańską upartością. Dawna wieś królewska dziś tętni nowoczesnym życiem. Duma z wolności przetrwała tu wieki, widać ją w zadbanych zagrodach i aktywności lokalnej społeczności. Stromiec to miejsce, gdzie historia nie jest ciężarem, ale napędem. To tutaj, między cieniem puszczy, a słońcem odbijającym się w oknach nowych domów, czuć prawdziwą energię Mazowsza. Energię ludzi, którzy wiedzą, jak podnieść się z popiołów i z dumą patrzeć w niebo.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód, nad krainę, która z lotu ptaka przypomina zielony patchwork. Przed nami Mogielnica. Już z daleka widać jedno, morze drzew owocowych. Sady podchodzą pod same rogatki miasta. To tutaj bije owocowe serce Europy. Zniżamy lot nad centrum. Pod nami rynek, geometryczny, uporządkowany, klasyczna, dobra urbanistyka. Wszystkie drogi prowadzą do serca miasta. Nad placem góruje ratusz, symbol miejskiej dumy i tradycji sięgającej XIV wieku. To miasto handlu, jarmarków i rzemiosła. Przystań dla podróżnych na szlaku między Warszawą a Krakowem. Kamera szybuje ku wieżą kościoła świętego Floriana. Jego neogotycka sylwetka przecina niebo. Ale Mogielnica to nie tylko zabytki. To miasto, które potrafiło walczyć. W czasie okupacji działała tu silna konspiracja, a opór był równie twardy jak stare jabłonie. Ale prawdziwa siła Mogielnicy tkwi w rytmie. Z góry widać ruch, chłodnie, rzędy sadów, jak precyzyjnie narysowana mapa. To miasto żyje z ziemi i dla ziemi. Każda jabłoń ma tu swoje miejsce. Mogielnica to harmonia między historią a nowoczesnością. Przeszłość zamknięta w murach ratusza i przyszłość, która co roku dojrzewa na gałęziach. Mogielnica – bezpieczna przystań wśród nieskończonego ogrodu. Mazowsze pachnące jabłkiem i spokojem.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą szerokie koryto Wisły i wlatujemy nad bezkresne Morze Zieleni. Pod nami Puszcza Stromiecka, a w jej sercu Dobieszyn. Z lotu ptaka to zaledwie kilka ulic i nitka torów, ale to miejsce żyje w rytmie lasu i historii. Zniżamy lot nad tory kolejowe, dziś mkną tędy nowoczesne składy, ale w czasie wojny była tu linia życia i walki. Stacja Dobieszyn, strategiczne gardło transportowe, które partyzanci zaciskali z niezwykłą odwagą. Rampy, bocznice, to tutaj nocami pod osłoną mgieł wybuchał opór. Każdy nasyp, każda zwrotnica ma swoją opowieść o dywersji. Kamera przesuwa się nad dachy nadleśnictwa Dobieszyn. To bastion ludzi lasu. Tu zaczyna się królestwo natury, do którego człowiek wchodzi rzadko i z szacunkiem. Wlatujemy nad rezerwat Starodrzew Dobieszyński. Z góry widać różnice. To nie są równe rzędy drzew, ale naturalny, potężny chaos sosny i dębu. Niektóre z tych drzew pamiętają czasy, gdy po lesie niosło się echo strzałów. To żywy pomnik przyrody, azyl dla rzadkich ptaków i zwierząt. Ale Dobieszyn skrywa coś jeszcze. Kierujemy obiektyw głębiej w las, tam gdzie beton wrasta w ziemię. Bunkry, umocnienia, prawie pochłonięte przez naturę. Ślady po czasie, gdy idylla była twierdzą. Dobieszyn to dowód, że nawet mała stacja może być centrum wielkich wydarzeń. To miejsce dla tych, którzy szukają ciszy, ale potrafią słuchać. Dobieszyn, miejsce, gdzie zieleń nie ma końca. Historia Mazowsza ukryta w cieniu dębów.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24. Moje

0: jednej piosenki.
1: Rok 1993. Zespół Hej wydaje debiutancką płytę Fire, a Polska zakochuje się w głosie młodziutkiej Katarzyny Nosowskiej. Ale ten utwór miał drugie, potężniejsze życie. 4 lata później, w 1997 roku, gdy wielka woda zalewała polskie miasta, ta piosenka stała się czymś więcej niż tylko radiowym hitem. Stała się modlitwą o solidarność. Moja i Twoja nadzieja, wersja Z przyjaciółmi, to absolutny kanon. Obok Nosowskiej stanęli giganci polskiej sceny. Różne głosy, różne światy, ale jeden wspólny cel – pomoc ofiarom powodzi tysiąclecia. To piosenka o tym, że nawet gdy nic nie widać za zakrętem, drugi człowiek jest jedynym ratunkiem. Tekst Piotra Banacha nie starzeje się nigdy, bo zawsze znajdzie się ktoś, komu trzeba podać rękę. Dla wielu z nas to wspomnienie chwil, gdy potrafiliśmy być jednością, bez podziałów, nad piachem układanym w worki i przy dźwiękach płynących z tranzystorowych odbiorników. Dziś, słuchając tego utworu, nie myślimy tylko o wielkiej wodzie. Myślimy o tym, że nadzieja to jedyna rzecz, której nie da się odebrać, dopóki mamy siebie nawzajem. W moje Radio 24, hej i przyjaciele. Dla tych, którzy wiedzą, że po każdej nocy przychodzi dzień, moja i Twoja nadzieja.

0: jednej piosenki.
1: Rok 2002. Wilki wracają z muzycznego niebytu po latach ciszy i solowych projektach Roberta Gawlińskiego, w które mało kto wierzył. Mało kto wierzył też w to, że może się jeszcze udać. A potem usłyszeliśmy ten riff. Prawda jest taka, że Baśka uratowała ten zespół. Powstała w słońcu, na tarasie, Gawliński szukał prostoty. Czegoś, co przebije się przez radiową szarość, ale to producent Jarosław Kidawa nadał temu brzmienie, które do dziś nie trąci myszką. I jeszcze jedno, to nie jest tylko lista miłosnych podbojów. To hołd dla prawdziwych dziewczyn z otoczenia Roberta. A słynna Baśka, no cóż, według opowieści inspirowana sąsiadką z warszawskiej Pragi. W 2002 roku numer zgarnął Grand Prix w Opolu, część fanów rocka kręciła nosem, wilki się sprzedały. Tymczasem to po prostu był świetnie napisany, świadomy powrót. Produkcja, refren, gitara, tekst. Tu wszystko zagrało. To nie był wakacyjny strzał, to hymn polskiego lata, który od ponad 20 lat wraca co sezon. W moje Radio 24 Robert Gawliński i jego dziewczyny, które znała cała Polska. Słuchajcie głośno, Baśka.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół z Mysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne. Czas wrócić do tej historii. Przed nami Mysłowic i ponadczasowa Peggy Brown.

0: historia jednej piosenki.
1: Są takie daty, których nie da się wymazać z pamięci. W historii polskiej muzyki jedna z nich ma bardzo konkretną godzinę i bardzo ciężki dźwięk ciszy po koncercie. 24 listopada 1994 roku. Gdańsk, Hala Stoczni. Ponad 2000 młodych ludzi przyszło po muzykę i emocje i zwykłą radość z bycia razem. Koncert Golden Life właśnie się skończył, muzycy zeszli ze sceny i wtedy pojawił się ogień. Najpierw płomień, potem dym, po chwili panika, a w kilka minut dach stanął w ogniu, a wyjścia przestały istnieć. Tamtego wieczoru zginęło 7 osób, setki zostały ranne, wielu do dziś nosi blizny nie tylko na ciele. Zespół był wstrząśnięty. Zamiast chować się przed światem, pojechali do szpitali, odwiedzili swoich fanów w klinikach leczenia oparzeń. I właśnie tam padły słowa, które zmieniły wszystko. Napiszcie o tym piosenkę. Tekst powstał w jedną noc, napisała go Iwona Turbiasz, żona gitarzysty zespołu, z potrzeby serca, bez kalkulacji, bez planu na przebój. Ale ten utwór bardzo szybko przestał być tylko piosenką Golden Life. Stał się symbolem. Do nagrania dołączyli między innymi Grzegorz Skawiński, Artur Gadowski, Ania Ortodoks, Teta Geppert czy Muniek Staszczyk, a także muzycy z zespołów Hey oraz Illusion. Nie było tu gwiazd, była tu raczej wspólnota. No i jedno zdanie z tej piosenki, które do dziś widnieje na pomniku w Gdańsku. Życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. Dziś ten utwór przypomina nam, że nic nie jest dane na zawsze i że czasem jedna piosenka potrafi unieść więcej prawdy niż 1000 słów. Moje Radio 24, 24 11 94. Golden Life i przyjaciele, hymn pamięci i nadziei.

historia jednej piosenki.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos. Twoja muzyka.
5: Moje Radio 24.

0: Rok. Godzina.
1: Mam z tobą do pogadania. Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę. A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, leksusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czep się tramwaja, ja swoje przeżyłem.

za darmo mądrość życiowa. Po pierwsze praca, rzecz podstawowa. Dobra uczelnia, potem za bankiera. Znaj swoją wartość, w ofertach przebieraj. Od tego co masz, chciej jeszcze więcej. Na rękę co najmniej 8 tysięcy. Laptop i palmtop, karta bez limitu. Staraj się synku i nie zrób mi wstydu. Tak jak ja zrobiłem krzywdę swemu ojcu. Liczył

bez włosów na plecach. Wąsów jak matka, nie takiej ci trzeba. Modelka z kontraktem, twarz znana z okładek. Twojego stylu Elwoga. A ty się spotykasz z tą bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogo, tanio kupować. Zrób biznes życia, będziesz bogaty. To wszystko rady.

do pośredniaka na gapę. Tobie też pewnie już nie piszą mandatów. 826 KPC, bezskuteczność egzekucji wszelkich po samą wieczność. Lecz tobie się uda.

łatwo mnie nie zraniono. Mówisz, kocham inną i odejdę za nią. Choć oczy mam suche, a usta gorące. Wiem, bajka skończona.

Chciałam, chcąc, abyś usłyszał, jak serce moje śpiewa. Na horyzoncie wschodziło słońce.

0: To jest Moje Radio 24. Rok, godzina.
1: Rok, godzina.

chciałbym na słuchu. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku, spartolini. Jestem

0: wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co?
0: Zsyłam.

zatem u to nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe, powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

Jedynym napędem myślę z powodem tego, że jestem, że żyję. Wyrzucam paranoję,

mój krzyk, mój głos, moje życie. W tych słowach chcę usłyszeć, a serca bicie. Ciągły sygnał jest początkiem końca. Człowiek, roślina, myśl konająca. To głos ostatni, ja tak się czuję. To nie dla ciebie, nie wytrzymuję.

tak ciebie bulwersuje. Zabijcie skurwysyna, on to nie pasuje. Zbędne ogniwo, chorej ewolucji. Ziarno chaosu, seno rewolucji. Wiem jak zginął X, Lennon wielu innych. Świat szukał ofiar, świat szukał winnych. Wiem jak zginął X, popiełuszko wielu innych. Świat szukał ofiar, świat szukał.

mnie połamane kwiaty, które żyją samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, które żyją samotnie każdego z nas. Wiatr kiedyś dotknie połamane kwiaty, żyją samotnie.

ubranie. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.